0: so Kaprisove glasbene legende.
1: In tukaj je nepozabna klasika, ki je niste slišali že dolgo.
0: Sledi Kapris Retro.
2: Is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: Sej.
1: To je Kapris.
2: Kapris.
1: Številka.
2: Številka ena na obali.
3: Five days on the